0: Prima April.
1: Rzekło oko.
0: Panowie, piszcie swoje życie.
2: Proszę jednak nie bazgrać. Na margines nie wyłazić.
3: Nie wleciło moich podarkowych.
4: Proszę pisać należycie.
0: Oko, jednak masz świadomość,
4: że pisać jest trudno.
2: Ale...
0: Nie traktujcie jednak notatek.
4: Jak te by były?
0: Nie!
4: Jak te by były?
5: One and two and three and four. One and two and three.

Myślę oko, czemu to właśnie oko? Czemu nie noga zamiast oka? Czemu dookoła oka? Ten twój strójkąt, ja tego nie rozumiem.

musisz bicie serca usłyszeć. Czy słyszy krzyku porzucone słowa, czy własny sen kołysze. Więc to nie tak, jak było w książkach, więc to nie tak, jak na polanie. Kwiaty w zielonej porcelanie, we włosy wpięta dumnie

0: Michał Turek, witam w kolejnej edycji audycji Łowcy Tajemnic po długiej przerwie. Było trochę świąt, trochę byłem chory, no gardło nie domagało. A teraz jesteśmy znowu i dzisiaj mamy dwójkę gości. Rozmawiamy z fizykiem, specjalistą od mechaniki kwantowej, panem Markiem Czachorem.
1: Dzień dobry.
0: Oraz psychotronikiem Jakubem Kasperą.
2: Dzień dobry.
0: Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak to się dzieje, czy w ogóle nauka tłumaczy zjawiska paranormalne, czy tłumaczy wróżbiarstwo, czy tłumaczy chiromancję, czy tłumaczy telepatię. Czekamy na wasze telefony. Oczywiście możecie do nas dzwonić ze wszystkich akademików pod numer 82626, z DS-u trójki 812626, no a cała reszta świata to 347-2626.

0: Przede mną doktor habilitowany fizyk, specjalista od mechaniki kwantowej Marek Czachor, obok psychotronik Jakub Kaspera. Marku, jak to jest? Ja mam tutaj taki długopis, taki zwykły. Kładę go na stole teraz. No, podobno może przelecieć przez stół. To jakoś nauka tłumaczy, bo wiem, że to telepaci, telekinetycy mówią, że nie ma problemu. Wystarczy pomyśleć, jakoś specjalnie mocno się skupić i on przeniknie przez stół. A co na to nauka? Co na to fizyka?
1: Znaczy fizyka, wydaje mi się przede wszystkim na to, że w warunkach fizycznych żaden telepata prawdopodobnie nie zrobił takiego eksperymentu, żeby mu rzeczywiście długopis przeleciał przez stół, jak sobie pomyślał. Nie? To jest pierwsza sprawa. Więc można mieć jakieś tam wątpliwości co do takich stwierdzeń. Natomiast jeśli chodzi o aspekt naukowy czegoś takiego, to coś w tym jest. W tym sensie, że to nie wiem, pierwszy semestr mechaniki kwantowej, tak zwany efekt tunelowy, który mówi, że pewne procesy, które są klasycznie niemożliwe, kwantowo mechanicznie są możliwe. Czyli na przykład jest możliwe, to jest rzecz, którą się liczy w szkole po prostu na ćwiczeniach, przejście przez tak zwaną barierę potencjału. I bariera potencjału to jest dokładnie ściana. Nie? Klasycznie rzecz biorąc, piłka, która uderza w ścianę po prostu, jeżeli ta ściana tam ma odpowiednio, jest odpowiednio twarda, czyli ma odpowiednio jakąś tam energię, no to nie przejdzie. W mechanice kwantowej ta energia musiała być nieskończona, a wiadomo, że żadna ściana nie ma nieskończonej energii, prawda? Jak się odpowiednio ciężką piłką rzuci odpowiednio mocno, to przeleci przez ścianę, czy przez stół na pewno. Także jeżeli ta energia nie jest nieskończona, to teoretycznie rzecz biorąc właściwie proces mógłby być możliwy, aczkolwiek jest tak przeraźliwie mało prawdopodobny. Zresztą jest nie do policzenia zgodnie z regułami mechaniki kwantowej, dlatego że nikt nie jest w stanie rozwiązać najprostszego równania dla długopisu. Nie?
0: Trzeba by było niesamowitej mocy obliczeniowej, tak? Rozumiem, nie pozwala jeszcze na to.
1: Nie ma takiej mocy i pewnie nigdy nie będzie, żeby obliczyć problem długopisu przy pomocy mechaniki kwantowej.
0: A powiedz mi,
1: teraz jeżeli weźmiemy jeden atom, na przykład...
0: No właśnie, co z tymi słynnymi doświadczeniami? Mamy jakąś zamkniętą przestrzeń, powiedzmy szklankę, wkładamy tam kilka atomów. No i wiadomo, że w normalnym świecie, w realnym świecie fizycznym, w świecie makro, no niemożliwe, żeby one się znalazły na zewnątrz. Tymczasem znajdują się.
1: To znaczy, jeżeli jest...
0: Magia?
1: No być może. Tak zwana magia kwantowa, jak to ktoś zresztą określił. I... To znaczy, takie procesy po prostu są wykorzystywane nawet w leczeniu zwykłym, nie alternatywnym. Mianowicie rozkład alfa, na przykład tak zwany, to jest właśnie tego typu proces, że tam jakieś jądro helu przelatuje przez jakąś tam barierę potencjału, dokładnie. Tuneluje się, jak to się mówi ładnie, w żargonie. No i jakieś odpowiednio dużo tych tam atomów, no to jak się troszkę poczeka, to one tam co pewien czas coś tam wyleci. Wystarczająco dużo, żeby to się nazywało promieniotwórczością. No, czyli to jest proces, który się obserwuje. On jest magiczny w tym sensie właśnie, że to jest takie przechodzenie długopisu, bardzo małego długopisu przez bardzo cienką ścianę, ale niemniej, nie? Coś w tym jest.
0: No, ja bym chciał
1: przy czym jeszcze jedna rzecz, że jeśli chodzi o to, co powiedziałem, że długopis jest duży. Otóż właściwie nie ma granicy wyraźnej, które obiekty są duże. Nie? Nie ma tak. Dawniej się wydawało, że powiedzmy elektron jest mały, no nie wiem. Atom być może jest jeszcze mały, no ale jak już wezmę na przykład nie wiem, DNA, to już jest pewnie duże. Nie? Już DNA pewnie nie przeleci.
0: Tak.
1: Otóż się okazuje, że przelatują co najmniej tak zwane fullereny i to są takie piłki futbolowe. To jest 60 atomów wodoru, atomów węgla związanych w taką piłkę i one rzeczywiście przelatują. Nie?
0: Przez co na przykład?
1: One właśnie może nie tyle przelatują, co jak to się mówi interferują. To jest dokładnie, to jest inne... alter ego tego efektu.
0: Czyli znajdują
1: efektu.
0: Się na zewnątrz szklanki, tak?
1: Tak. Zachowują się tak, jakby były w kilku miejscach naraz. Dokładnie rzecz biorąc.
0: Jak to jest możliwe?
1: No, jest możliwe zgodnie z regułami mechaniki kwantowej. A dlaczego tak jest, nikt tego nie rozumie. Teraz wiemy, że tak jest i to są eksperymenty nie budzące wątpliwości. Eksperymenty sprzed lat 2, 3 na przykład. I robione w najpoważniejszych ośrodkach naukowych. I za to niewątpliwie za parę lat jakiś Nobel poleci. Także to jest bardzo poważna nauka. Nie? I ci ludzie całkiem poważnie mówią, że właściwie to oni nie widzą ograniczeń na wielkość tych obiektów po prostu. Tyle tylko, że ten efekt będzie coraz mniej widać.
0: Coraz mniej widać i coraz dłużej będzie trzeba czekać na to przelecenie przysłowiowego atomu przez szklankę.
1: Tak jest.
0: Za chwilę wrócimy do mechaniki kwantowej.
1: Teraz atomy przez szklankę przelatują w miarę łatwo.
0: Za chwilę wrócimy... do cudów współczesnej nauki, a teraz trochę muzyki.

0: Już?
1: Ponownie wracamy do rozmowy o mechanice kwantowej. Rozmawiamy z panem Markiem. Marku, powiedz, jak to jest, bo tutaj przed chwilą rozmawialiśmy o spekulacjach na temat tego, na przykład, czy może działać telekineza, czy może działać jakieś wróżenie. Oczywiście tego mechanika kwantowa, fizyka kwantowa nie może wyjaśnić, ale możemy spekulować. Powiedz mi, możemy? Spekulujemy? Czy na razie naukowcy nie wchodzą w to w ogóle?
2: Znaczy, jest grupa naukowców, która próbuje coś zabierać głos w tej kwestii i jest oczywiście odsądzona od czci wiary generalnie, że biorąc przez środowisko. Nie? Natomiast mi się wydaje, że problem jest głębszy. Są zjawiska. Znaczy, bo co to jest telekinezja? Rozumiem, że telekineza to jest przesuwanie, wpływ na materię przy pomocy myśli, tak?
1: Tak właśnie.
2: No więc właśnie wykonuje.
1: Ruszasz palcem w tej chwili, prawda?
2: Jest to zjawisko niepodlegające wątpliwości. Bardzo konkretne.

0: póki co jest to jedno z tych miejsc w mechanice kwantowej, których właściwie ona nie jest w stanie się z sensem wypowiedzieć. I to się objawia bardzo głęboko, nawet na poziomie tak zwanej interpretacji probabilistycznej teorii. Właśnie nie wiemy, co to znaczy, skąd się bierze to, że nawet nie, że ruszamy palcem, ale że na przykład, nie wiem, że elektron przeskakuje z jednego poziomu na drugi. Po prostu skąd my to wiemy na przykład. Tak jak ten atom może być i na zewnątrz szklanki, i wewnątrz szklanki, to my w jakimś sensie możemy dokonać tak zwanego pomiaru kwantowego. I to jest pojęcie, które próbujemy jakoś tam formalizować.
1: Natomiast... Czyli co, w momencie, kiedy my zaglądamy albo do wnętrza, albo do zewnętrza szklanki, to on się materializuje, tak przekładając
0: właśnie na prostu... nie wiadomo tego.
1: To skąd wiemy, że on tam jest?
0: Nie wiadomo, co się dzieje. No właśnie, tutaj jest... To jest bardzo trudne pytanie i na które tak zupełnie szczerze nie ma odpowiedzi. Są różne teorie, różne modele, różne konstrukcje, różne interpretacje mechaniki kwantowej, które próbują coś z sensem powiedzieć na ten temat, ale nie ma jakiegoś tutaj konsensusu, że tak powiem, wśród fizyków. I to jest jeden z najcięższych problemów mechaniki kwantowej. Bardzo proste pytanie. Skąd ja, jak ja mogę stwierdzić, że elektron jest właśnie na zewnątrz, a nie wewnątrz na przykład? I co to w ogóle znaczy? Już tutaj nie jesteśmy w stanie się z sensem wypowiedzieć. Natomiast jesteśmy w stanie, o dziwo, pracować w ramach teorii, która potrafi w jakimś sensie łączyć, liczy na przykład prawdopodobieństwa pomiędzy dwoma zdarzeniami, co do których właściwie nie bardzo jesteśmy w stanie powiedzieć, co one znaczą.
1: Jakiś przykład?
0: No na przykład taki, elektron, po pierwsze, twierdzimy, że elektron jest na pierwszym stanie wzbudzonym atomowodorze. Skąd my to wiemy? No nie wiemy, no zakładamy to jakoś po prostu. Po czym następuje emisja promieniowania, jest emitowany foton, on przeskakuje na tak zwany stan podstawowy i my o tym wiemy na przykład, bo detektor kliknął, prawda? I teraz właściwie każde z tych zdań, które ja wypowiedziałem, jest dosyć śliskie. Bo co to znaczy przeskakuje? Znaczy co? Znaczy prawdopodobieństwo było jeden, że jest u góry, a jest na dole? Nie, wcale tak nie jest. Prawdopodobieństwo się zmienia w czasie, jak funkcja e do minus tam coś tam t. I jest cały czas różne od zera, że jest u góry i jest cały czas różne od zera, że jest na dole. I po prostu rośnie prawdopodobieństwo, że on jest na dole i w pewnym momencie ono jest tak duże, że on jest na dole,
1: że
0: uznajemy, że jest na dole po prostu, ale ciągle być może jest u góry. I jest tutaj cała masa paradoksów, jest tak zwany efekt Zenona na przykład, że jak się ciągle patrzy na niego za często, to on ciągle nie może wyemitować, bo ciągle jest cofany do tego górnego poziomu na przykład. I teraz jak to się... I to po pierwsze te efekty są obserwowane, to jest raz, ale po drugie w ogóle nie jest... Nie ma zgody co do tego, jak to należy opisywać po prostu. Są próby, taki naiwny opis jest łatwy i niczego nie wyjaśnia, ale pozwala liczyć. Jeżeli się próbuje to liczyć dokładniej, to się robi to coraz bardziej skomplikowane, po prostu technicznie. W sumie nadal w gruncie rzeczy niewiele wyjaśnia. Aż w pewnym momencie dochodzimy do tego czegoś, że detektor nam strzelił i zaobserwowaliśmy foton. Ale kto zaobserwował ten foton? Nie? Czy nasza świadomość, czy gdzie to się odbyło? Prawda? To jest, tutaj się są całe tomy literatury na ten temat i nie ma żadnego... Nie ma jednego stanowiska w tej kwestii. Także to są bardzo głębokie problemy i a to, co się pytasz, to są rzeczy takie, wiesz, jeszcze trudniejsze, nie?
1: A jak sobie rozmawiamy tak o tym mikroświecie, o tych fotonach, o tych elektronach, jak to jest? Czy robiono kiedyś takie eksperymenty, żeby tylko maszyny rejestrowały, czyli żeby absolutnie odizolować świadomość człowieka, bo ty ciągle mówisz, że my sobie myślimy. Mnóstwo było takich teorii, prawda, że na tym poziomie mikro, to my wywołujemy swoim myśleniem, jakoś działamy na te małe, najmniejsze cząsteczki, ponieważ nasz mózg jest tak skoncentrowany, tak skupiony, ma taką siłę, być może nie odkryliśmy jakichś cząsteczek, być może różni ludzie mówią, że jest jakieś pole, że my powodujemy te wydarzenia, czyli zaburzamy prawdopodobieństwo.
0: Znaczy, po pierwsze, nie ma żadnych eksperymentów, w których ludzka świadomość nie byłaby uwikłana, bo ktoś w efekcie kiedyś szczytuje te dane. Nie? To jest raz. Ale to jest taka... łatwa lub naiwna odpowiedź, natomiast są głębsze poziomy. We wstępie naszej rozmowy zaczęliśmy mówić o kocie Schrödingera.
1: Tak.
0: To jest takie, kot Schrödingera to jest taki myślowy eksperyment, który polega na tym, że jest układ kwantowy, na przykład atom, który właśnie emituje ten foton albo go nie emituje po prostu i w momencie, gdy ten atom wyemituje foton i ten foton zostanie pochłonięty przez detektor, który kliknie, to jak on tak kliknie, to po prostu jakiś młotek rozbija naczynie z cjanowodorem i tam jest kot, który po prostu ginie, prawda? I teraz pytanie, czy ten co się dzieje z tym kotem, jeżeli ten atom...

0: jest cały czas w super pozycji, jak to się mówi, prawdopodobnie, że nie wyemitował i że wyemitował po prostu. I teraz według Schrödingera, znaczy Schrödinger to pisał w ten sposób, że my, no co, zaglądamy w pewnym momencie do pudełka i widzimy kota żywego lub martwego, tak? I natomiast co było przed zajrzeniem do pudełka? Czy był kot równocześnie z pewnym prawdopodobieństwem żywy, a z pewnym prawdopodobieństwem martwy? No to jest taka... Znaczy, no tak, no, nie ma na to łatwej odpowiedzi. A Wigner, wielki zresztą skądinąd fizyk, jeszcze uzłośliwił ten problem w ten sposób, że on powiedział, że to nie jest kot, tylko to jest mój przyjaciel. I załóżmy, że to nie jest, że nie musimy go mordować, tylko że się go pytam, czy on zobaczył błysk światła, czy nie. No i teraz sytuacja jest taka sama, tylko że mamy przyjaciela Wignera i on przeżywa eksperyment. Nie? I my wchodzimy do tego pokoju i w tym momencie się pytamy przyjaciela Wignera, Wigner się go pyta dokładnie rzecz biorąc, czy zobaczyłeś błysk, czy nie? On mówi, że tak lub nie. I to jest odpowiednik tego żywego lub martwego kota. Ale teraz pytanie jest tak, w którym momencie następuje ta tak zwana redukcja tych prawdopodobieństw? Czy w momencie, gdy my wchodzimy do pokoju? Czy w momencie, gdy przyjaciel Wignera zauważył ten błysk? Bo z kotem ciężko rozmawiać po prostu. Na tym polega problem kota Schrödingera. Teraz przyjaciel Wignera to jest taki bardziej ucywilizowany, może taki bardziej politycznie poprawny eksperyment troszeczkę. Nie mordujemy tego zwierzaka po prostu, ale sama konstrukcja myślowa jest ta sama. I właściwie nie ma na to odpowiedzi. I tutaj Wigner właśnie, to też mi się ma związek z naszą dyskusją, on uważał, że w momencie, gdy jest sens zadania tego pytania, czyli ten człowiek jest, ta istota, ten obserwator, to ten detektor w tym wypadku, jest świadomy, to coś się zmienia po prostu. Gdyby to był komputer, który tam po prostu kropkę postawił, no to wtedy sprawa byłaby prosta, a problemy się zaczynają w momencie, gdy możemy zapytać się tego detektora, a co się działo, zanim ja się ciebie zapytałem, czy ty już to widziałeś, czy nie. Nie wiadomo, kiedy następuje to przejście po prostu. I Wigner uważał, że tutaj świadomość ma coś wspólnego z tym.
1: Czyli wracając jeszcze do tego słynnego eksperymentu ze szklanką i w środku z atomem, który jest tu i jest tu, to zakładając, że gdybyśmy wyeliminowali czynnik ludzki, gdybyśmy wyeliminowali nasz umysł i zapytali komputera, komputer nie potrafiłby określić miejsca, powiedzmy, danej cząsteczki. Nie wiedziałby, gdzie ona jest?
0: Nie rozumiem pytania.
1: Rozumiem, że my obserwujemy, prawda? W pewnym momencie dokonujemy aktu obserwacji z tym słynnym eksperymentem, jeżeli chodzi o tunelowanie cząstek przez na przykład przez szklankę.
0: Znaczy, ja rozumiem pytanie, tylko nie rozumiem pytania. Znaczy, ja nie rozumiem, co to znaczy, że komputer by wiedział lub nie wiedział. No to trzeba bardzo próbować bardzo precyzyjnie mówić o tych rzeczach, bo subtelności są bardzo subtelne po prostu w tym miejscu. Mhm. Więc dopóki nie mamy takiego układu, na przyjacielu Wignera jesteśmy w stanie zrobić inny eksperyment niż na komputerze, bo możemy nie tylko, że on zaobserwuje ten foton, ale jesteśmy w stanie go zapytać, a co ty uważałeś na przykład pół minuty temu? W wypadku zwykłego eksperymentu nie jesteśmy w stanie tego zrobić, bo mamy po prostu to takie kliknięcie i tyle. No, w jakimś sensie to kliknięcie dla nas jest w momencie, gdy my, nie wiem, patrzymy na wydruk na przykład. Mhm. Właśnie w tym momencie następuje właściwie ta redukcja tych wszystkich możliwych światów do tego jedynego świata, przynajmniej tego świata, w którym my żyjemy. Jest jeszcze tak zwana interpretacja wielu światów na przykład, że tutaj też oczywiście są straszliwe dyskusje, że być może wszechświat się rozdwaja. Przy każdej możliwości on się rozdwaja, nie wiem, zwielokrotnie w każdym razie. Także te wszystkie możliwe rzeczy się zdarzają po prostu. Kaczor Donald gdzieś tam istnieje po prostu w jakimś wszechświecie, jeżeli jest tylko dopuszczalny przez jakieś tam prawa po prostu. Taka, to jest jedna z interpretacji. One są niefalsyfikowalne, to znaczy nikt nie wymyślił eksperymentu, który by odróżniał jedną od drugiej. Są równie dobre.
1: Do dyskusji o światach równoległych wrócimy za chwilę, a teraz mała przerwa.

0: Wracamy do rozmowy o mechanice kwantowej. Marku, powiedz mi, wszechświaty równoległe, przestrzeń wielowymiarowa. Kiedyś wiedzieliśmy, że istnieją trzy wymiary. Potem był genialny fizyk. On powiedział, że jest jeszcze czwarty wymiar, czas. Teraz są inni fizycy i oni rozszerzają ten nasz wszechświat do bardzo wielu wymiarów tak naprawdę. Czemu?
1: Bo to są jedyne modele, które działają.
0: W jakim sensie?
1: W takim sensie, że jeżeli próbujemy... Ten genialny fizyk, jak rozumiem, to był Einstein, tak?
0: Oczywiście.
1: Który dołożył czas w jakimś sensie do przestrzeni. Załóżmy, że to on zrobił, bo tak naprawdę to różni ludzie to robili. Oczywiście. Galileusz zresztą też. Natomiast jemu ta konstrukcja w jakimś sensie wychodziła ze względów estetycznych. A później... I z tego wyszła tak zwana teoria względności, ogólna, szczególna teoria grawitacji, klasyczna. A potem próbowano łączyć oddziaływania. Czyli na przykład, żeby mieć jedną teorię, która opisuje nie tylko grawitację, ale i grawitację, i elektromagnetyzm.
0: A powiedz, po co to było potrzebne? Po co to estetyka. Jest potrzebne? Estetyka.
1: Kiedyś była elektryczność i magnetyzm. Potem tak. Się okazało, że te dwie teorie są błędne, rozumiane osobno. Natomiast już dzisiaj wszyscy używamy pojęcia pole elektromagnetyczne, a nie pole elektryczne lub magnetyczne, prawda? Ogólnie wiadomo, że to jest pole elektromagnetyczne. I gdyby tego nie było, nie byłoby współczesnej fizyki. Cała fizyka współczesna polega na tym, że my próbujemy w jakimś sensie unifikować, łączyć różne rzeczy. Tak naprawdę chcemy na końcu mieć jedną wspaniałą teorię, boską teorię, tak, która po prostu, w której będzie wszystko w jakimś sensie. To jest taka tendencja. Zresztą to, o czym mówimy, prawda, że a kiedy fizycy będą w stanie powiedzieć coś na temat świadomości? No wtedy, gdy będą mieli na tyle zunifikowaną teorię, że te obszary też się będą mieściły w ramach tej teorii. Na razie się po prostu nie mieszczą, jak widać.
0: Na razie nie mają, ale nie ma też czterech wymiarów, jest już ich
1: nie,
0: więcej.
1: Nie ma czterech wymiarów. Znaczy... Kałuża i Klein to byli fizycy, którzy tutaj gdzieś w Braniewie nawet urzędowali. Stworzyli kiedyś taką teorię unifikacji elektrodynamiki i teorii względności i grawitacji. To było w pięciu wymiarach, oni pokazali. Jakś tam niezależnie od siebie oczywiście to pokazali. I to zostało odkryte. Jak się ludzie już się pogodzili z tym, że być może jest piąty wymiar, to już wtedy poszło po prostu. Się okazało, że jeżeli chce mieć super unifikacje, czyli wszystkie cztery oddziaływania elektromagnetyczne, słabe, grawitacyjne, silne, właśnie w formie jednolitej teorii, to co najmniej jest, już teraz nie pamiętam, wydaje mi się, że 11 wymiarów to jest minimum w tej chwili. Nie? Przy czym cztery z tych wymiarów to mają być te właśnie wymiary, o których mówiliśmy,
0: tak.
1: Natomiast te pozostałe sześć to właściwie nie bardzo wiadomo, co to jest.
0: One, można jakoś je sprawdzić?
1: One mają status takich jakby... że czegoś takiego, jakbyśmy zastępowali prostą czasową, na przykład rurką czasową. Że to jak się patrzy z daleka, to jest cienkie, wygląda jak proste. Jak się tak bliżej spojrzy, to się okazuje, że to jest okrągłe i to ma na przykład promień. I teraz w tych współczesnych modelach rozważa się sytuacje takie, że na przykład blisko początku wszechświata to na przykład wymiarów było jeszcze więcej. I na przykład część z nich się zwinęła i w ogóle znikła, a niektóre na przykład te wymiary to takie zwinięte w te rurki, to kiedyś wcale nie były zwinięte, tylko były rozwinięte i wszystko było płaskie, tylko się zaczęło zwijać. Tak zwana kompaktyfikacja i tam matematycy straszne rzeczy tutaj robią. To jest straszna matematyka, potwornie trudne rzeczy, których ja w ogóle nawet nie rozumiem. Także i to są bardzo modne zagadnienia. W każdym razie w tej chwili w tych teoriach zunifikowanych to już o czterech wymiarach to już dawno zapomniano. 11, 27, 400 ileś tam i tak dalej.
0: A to nie jest tak, że to jest takie sobie gdybanie i trochę matematyki? To się jakoś przekłada na ten...
1: To się przekłada, tak. To się przekłada i właśnie to są alternatywne modele, które na przykład wszystkie takie... Mamy rodzinę teorii, które w ramach tego, co dzisiaj jesteśmy w stanie zmierzyć, one wszystko oddają to samo. Jakbyśmy mieli energię jakieś tam odpowiednio wiele razy większe, to by się nagle okazało, że teoria A daje inny wynik niż teoria B. I dlatego próbowano inwestować potworne pieniądze w Stanach, na przykład w taki super kolider, żeby wytworzyć energię, które byłyby w stanie rozróżnić pomiędzy...
0: Jakie to były energie na przykład? Powiedzmy sobie, ile razy one są większe od tych, którymi dysponujemy teraz?
1: Nie wiem, szczerze powiedziawszy. Zawsze byłem słaby, jeśli chodzi o te wszystkie stałe, fizyczne i tak dalej. To są to duże energie w każdym razie. W każdym razie energie, które już się dzisiaj wytwarza, są porównywalne z energiami, które występowały we wszechświecie ułamki sekund po wielkim wybuchu. Także to są bardzo duże energie po prostu. Także... No tak.
0: Czyli rozumiem, że oprócz matematycznych modeli, modeli myślowych, modeli w komputerach, fizycy posługują się też gigantycznymi energiami. Powiedz, jak to się sprawdza? Bo to są akceleratory, prawda? Po co są one potrzebne? Nie można sobie tego tak w komputerowo wszystkiego zrobić?
1: No, można sobie zrobić pewne rzeczy komputerowo, ale właśnie wtedy mamy sytuację taką, że jest na przykład 15 konkurujących teorii. W tej chwili, jak sobie spojrzysz na przykład w Los Alamos na stronę internetową, właśnie tak zwane HEPTH, czyli High Energy Physics, teoria, to tam dziennie ukazuje się kilkadziesiąt publikacji na ten temat. Taka jest skala problemu w tej chwili. Także to są potwornie dynamicznie rozwijające się dziedziny wiedzy, które w ogóle od takiego zdrowego rozsądku fizyki lat 70. to już dawno odeszły po prostu.
0: Diametralnie.
1: No, to już, a one są jakoś... ludzie sobie popuścili wodzy wyobraźni i to już poszło.
0: One są jakoś weryfikowalne, przynajmniej na tym poziomie komputerowym?
1: Znaczy na poziomie komputerowym nie. W tym sensie, że najczęściej są to zagadnienia tak skomplikowane z matematycznego punktu widzenia, że albo jest się w stanie udowodnić jakiś dokładny wynik analityczny, bardzo rzadko zresztą, lub, no nie, no, numeryczne jakieś takie, coś tam można próbować policzyć, ale to jakieś takie bardzo szczegółowe zagadnienia, które tam ludzie próbują mierzyć przy tych wyższych energiach, gdzieś tam w CERN-ie na przykład, że tam może jakiś tam pik w jakimś wykresie będzie występował. Jeżeli tak, to będzie raczej ta teoria, a nie ta na tej zasadzie, ale to są bardzo takie abstrakcyjne prace w tej chwili.
0: Czyli rozumiem, że absolutnie przełożenia na ten nasz zwykły czterowymiarowy wszechświat te teorie nie mają.
1: Nie, no w efekcie mają, dlatego że one wszystkie jako warunek taki sine qua non mają to, żeby w efekcie na tym naszym poziomie dawały tę samą fizykę i o dziwo dają. Na przykład stosunkowo niedawno był taki model modny przez pewien czas, nie wiem jak to wygląda teraz, że na przykład nie było wielkiego wybuchu.
0: A co było?
1: Po prostu zderzyły się ze sobą dwa wszechświaty. Po prostu. Ale zderzyły się w piątym wymiarze, nie w czasie.
0: Jakoś opisujemy, mówimy, czym jest ten piąty wymiar? Co ta teoria
1: no
0: mówi?
1: No jest jakiś taki piąty wymiar po prostu. Trudno powiedzieć. To nie są rzeczy, które się da na chłopski rozum rozgryźć po prostu, oczywiście.
0: To są rzeczy już opisywalne matematyką,
1: one
0: tak?
1: są opisywalne matematyką i się o dziwo, tego typu model bardzo dobrze przystaje do danych astrofizycznych na przykład jakichś tam.
0: Ale zostańmy jeszcze chwilę przy nim. Zderzyły się dwa wszechświaty i co? Rozumiem, że w naszej przestrzeni zaczęły pączkować od środka, tak?
1: No jakoś tak. No jesteśmy wynikiem tego zderzenia po prostu. I z tym piątym wymiarem coś się zrobiło, być może on gdzieś tam jest, a może jest to jeden z dodatkowych 83 wymiarów, które gdzieś tam się plączą po tym wszechświecie, a my akurat jesteśmy jakoś tak skonstruowani, że postrzegamy raczej cztery wymiary. Chociaż jak się człowiek tak troszkę zastanowi, to widać, że tych wymiarów jest więcej.
0: Do tej dyskusji wrócimy za chwilę. Teraz troszeczkę przerwy.

0: Wracamy do dyskusji o mechanice kwantowej. Mówiłeś o tym, że tak naprawdę my czujemy więcej niż cztery wymiary. Kiedy my je odczuwamy? Jak je odczuwamy?
1: No bo wymiary przestrzenne, no to jakoś w miarę łatwo sobie wyobrazić. Palcem, nie wiem.
0: To prawda.
1: Pokazuję tam, coś tam widzę w trzech wymiarach. Czas, no to już tak, no ale mamy poczucie upływu czasu, prawda? No to
0: oczywiście.
1: Jest ten czwarty wymiar. A teraz jest cała masa jakichś, co to znaczy wymiary w fizyce? Wymiary to są takie jakby miejsca na dodatkowe aspekty, że tak powiem.
0: Mhm.
1: I teraz przestrzeń, czy czasoprzestrzeń, którą my postrzegamy, to jest, co już, nie wiem, Kartezjusz chyba zauważył, to jest tak naprawdę czasoprzestrzeń w naszej głowie. Nie mamy dostępu do innej czasoprzestrzeni poza tą, którą nasz umysł chwyta w jakiś sposób. Ale nasz umysł chwyta całą masę rzeczy równocześnie. To nie jest tak, że my po prostu... Znaczy, jeżeli ktoś, nie wiem, ma umysł zen, to być może on patrzy na tę klamkę i ją po prostu tylko widzi. Nie? Jak ja patrzę na tę klamkę, to ja myślę... To mój umysł jest w wielu miejscach naraz po prostu, czy jakieś emocje i tak dalej, i tak dalej. Jest jakiś taki wewnętrzna przestrzeń, której na przykład patrząc na ciebie, ja nie widzę twojej wewnętrznej przestrzeni po prostu. Mm-hmm. Ona gdzieś jest, ja nie wiem, gdzie ona jest. Ona jest w jakimś innym wymiarze w jakimś sensie po prostu. Jak się na przykład zaczyna zastanawiać w ten sposób nad fizyką czasu i przestrzeni, zresztą są takie podejścia właśnie, gdzie próbuje się nie używać pojęcia czasu i przestrzeni jako pierwotnych pojęć, tylko takich pojęć, które są wyprowadzane w jakimś sensie. Na zasadzie takiej, że są to twory wtórne w jakimś sensie. Po prostu, że jest na przykład umysł je wytwarza w jakimś sensie. I to można próbować matematycznie modelować. Są takie koncepcje, tak zwane twistory na przykład Penrose rozwijał, gdzie czasoprzestrzeń była wtórna. I one żyją w dziwnych. Te przestrzenie twistorowe czy jakieś inne, one są bardzo dziwne. Tam na przykład zamiast punktów to są pęki, coś w rodzaju pęków prostych po prostu. Taki pęk, cały taki pęk to jest punkt w jakimś sensie. I one, jak się wszystkie przecinają w jednym punkcie, no to dobrze, no to mamy zwykły punkt. Jak się nie chcą przeciąć w jednym punkcie, to co z tym punktem? I tak dalej. Tam jest bardzo dużo takich, dużo różnych prób robionych. Coś, wątek zgubiłem chyba.
0: Oj.
1: Musisz mi zadać...
0: Głowa nam paruje,
1: dodatkowe,
0: prawda?
1: Tak,
0: głowa
1: tak,
0: nam paruje pytanie, od tych teorii. Słuchaj, ale ja chciałem się dowiedzieć, jakie jeszcze i jak wymiary postrzegamy, bo mówiliśmy o tym, że potrafimy zauważyć troszeczkę więcej.
1: No
0: niż,
1: właśnie, jest jedna rzecz, o której niż... chciałem powiedzieć, która mi umknęła w tym ferworze, że tak powiem, wypowiedzi. Mianowicie taka, że znowu wracając do kwantowości świata naszego, że my w jakimś sensie żyjemy w światach równoległych i myśląc o świecie, który jest postrzegany przez nasze umysły, to wielokrotnie moim zdaniem doświadczamy czegoś, co w mechanice kwantowej ma swój odpowiednik, właśnie tej superpozycji, tego kota żywego i martwego.
0: Kiedy?
1: No na przykład idąc ulicą, patrząc na ciebie, sobie myślę, ach, to jest ktoś tam, chcę podejść, powiedzieć cześć, nagle widzę, że ktoś inny. Ja przez moment i to jest to takie stadium tej superpozycji, gdzie te dwa obrazy w jakimś sensie współistnieją w moim umyśle, nagle następuje to przejście. Mi się wydaje, że to jest, ja mam zawsze myśląc o superpozycji, to właśnie ten kod Schrödingera, miałem skojarzenia z takimi procesami, których, no nie wiem, doświadcza się moim zdaniem, codziennie po prostu. Żyjemy w ileś rzeczy naraz równocześnie jest rozpatrywanych. I to nie jest tak, że one są jak w komputerze równoległym, po prostu mielone, że tak powiem, równocześnie, bo jest dużo komputerów. One w jakimś sensie wszystkie naraz się odbywają i one nie mają jakby osobnego statusu. One są razem po prostu i w pewnym momencie następują takie jakieś przeskoki pomiędzy nimi. Ja tutaj widzę bardzo dużo paraleli kwantowo-mechanicznych i w tym sensie mamy... Wracając właśnie do pojęcia wymiaru nawet w tym kontekście
0: tak.
1: I tego, o czym żeśmy mówili wcześniej też, że wszechświat jako całość może istnieć w stanie superpozycji. To są te, kosmologia kwantowa, to jest taka dziedzina wiedzy, która zajmuje mechaniką kwantową całego wszechświata. I tam tak jak mamy tutaj, czy atom jest tu, czy tu, to mamy sytuację, w której wszechświat jest w superpozycji stanu, że już wybuchł i jeszcze nie wybuchł. jakby już zaistniał, a jeszcze nie zaistniał. I on już jest w stanie superpozycji. Tak wygląda z technicznego punktu widzenia wielki wybuch w kosmologii kwantowej. On wygląda podobnie jak przeskok elektronu ze stanu górnego do dolnego. Z coraz mniejszym prawdopodobieństwem wszechświat jeszcze nie wybuchł, czyli
0: już bardziej wybuchł.
1: Już bardziej wybuchł niż nie wybuchł, ale jest ciągle w stanie superpozycji po prostu. I to są jakieś takie. I to jest standard w kosmologii kwantowej. To są po prostu. Oni tak myślą, ci ludzie. Hawking, te jego słynne pomysły. No to właśnie na tym to polega. I teraz ile wymiarów ma taki wszechświat? On jest w superpozycji iluś tam wszechświatów, być może nieskończenie wielu wszechświatów. I teraz on jest w superpozycji na przykład wszechświata zerowymiarowego, czyli punktu, a na przykład wszechświata 80-wymiarowego albo 4-wymiarowego. Wszechświata, który się już rozwinął po prostu, a może wszechświata, który już częściowo pewne wymiary mu się zwinęły. Na przykład.
0: Czy my to potrafimy jakoś sprawdzić przy dzisiejszym stanie wiedzy?
1: Jesteśmy w stanie pewne takie teorie wykluczać na zasadzie takiej, że gdyby tak było, to na przykład rozkład galaktyk we wszechświecie byłby taki, a patrzymy, a jest inny. Ale jest bardzo wiele takich teorii, których nie jesteśmy w stanie odróżnić. No tak.
0: Wracając do tej
1: dużo ciekawej roboty, że tak.
0: Wracając do tej teorii wielkiego wybuchu, to już jesteśmy w stanie, wiemy już, że był wielki wybuch.
1: Nie, nie wiemy.
0: Nie sprawdzono tego jeszcze.
1: Nie. Gorzej.
0: Pojawiły się wątpliwości.
1: Jest po prostu cała masa teorii, które opisują to na bardzo różne sposoby. Są teorie, w których się opisuje, co było przed wielkim wybuchem na przykład. No.
0: To powiedzmy, co było przed wielkim
1: wybuchem. No są takie teorie. I to zresztą polski fizyk, między innymi Lewandowski z Warszawy, pracował nad tym. Był jakiś artykuł na Rzeczpospolitej Asztekary Lewandowskiego. Asztekar to największe w świecie nazwisko w tej dziedzinie. Czyli właśnie opisywali, że w modelu tak zwanej kwantowej grawitacji, ponieważ właśnie te punkty są rozmyte, tak jak tam mówiłem, że to nie są takie dokładnie punkty, po prostu tylko jakieś takie nie wiadomo co, ten punkt wielkiego wybuchu też jest rozmyty i można przez tą dziurę przepleść na drugą stronę po prostu w jakimś sensie i można analizować, jak wyglądał wszechświat jeszcze przed wielkim wybuchem. No i jakoś tam wyglądał, nie wiem. To są modele matematyczne, ale nie ma już. To, co wiemy ze szkoły o tym, że był wielki wybuch, to jest już prehistoria z fizycznego punktu widzenia.
0: Dawno, dawno temu.
1: Był dawno, dawno temu i być może nieprawda. No, może to wszystko wyglądało zupełnie inaczej.
0: Zaraz porozmawiamy o tym, co teraz jest prawdą we współczesnej fizyce, we współczesnej mechanice kwantowej. A teraz chwila odpoczynku.

0: Marku, powiedz, do czego w takim razie prowadzą te wszystkie teorie? Myślisz, że jesteśmy blisko poznania, blisko wyprowadzenia tej zunifikowanej teorii? Czy to jeszcze długie badania? Czy tak w ogóle można mówić? Czy to tak jak wypadnie, jak ten przysłowiowy atom?
1: Ja myślę, że to jest tak, że fizykom to się wydaje zazwyczaj, że oni to już wszystko wiedzą. I tak jest, tak. A potem się nagle okazuje, że czegoś nie wiedzieli i następuje eksplozja zupełnie nowych badań. Ja nie wierzę w to, żebyśmy byli blisko czegokolwiek. Zresztą ta cała rewolucja, o której mówiłem, bo to była rzeczywiście rewolucja, nawet się mówi pierwsza i druga rewolucja superstrunowa, tak, jeśli chodzi o te modele. No to druga rewolucja superstrunowa to był rok 94. Ja nawet w jakimś sensie jestem... Pamiętam ten moment, gdy po prostu znaleziono pierwsze analityczne rozwiązanie pewnych równań i nastąpił przełom straszliwy i potworne zainteresowanie tymi rzeczami, ale to jest cała masa dziedzin takich, których fizyka, od których żeśmy zaczęli zresztą naszą rozmowę, których fizyka w ogóle nie śmie ruszać póki co.
0: Ale myślisz, że te najszybsze i coraz szybsze komputery pomagają w tym mocno? Czy to jest raczej
1: ciągle
0: toczy się w naszych głowach?
1: Nie. Ten zasadniczy przełom, który się odbywa, nie ma nic wspólnego z żadnymi komputerami. To już jest w jakimś sensie drugorzędne. To nie jest drugorzędne w tym sensie, że oczywiście jak mamy teorii 60 konkurujących, no to musimy wymyślić eksperyment, który by je tam jakoś odróżnił. No i tego eksperymentu bez superkomputerów pewnie nie da się zrobić i tak dalej. Ale same przełomy pojęciowe odbywają się gdzie indziej. Z ołówkiem w ręku się odbywają po prostu. I to się odbywają w takich... Nie... No w telewizji o nich nie usłyszycie.
0: Dopiero jak nabiorą kształt teorii, dopiero jak się troszeczkę...
1: Superstruny przez 10 lat były rozwijane przez dwóch ludzi tylko, którzy pracowali w ciągu roku akademickiego jako nauczyciele akademicy. W czasie wakacji się spotykali, pracowali nad superstrunami. Po 10 latach nagle... I oni te wyniki publikowali. To nie były żadne tajemnice. To były prace publikowane w dobrych czasopismach. Po prostu nie było zainteresowania. Nagle dołączył do nich trzeci człowiek, który... Być może lepszy jeszcze od nich po prostu i tak dalej. Ale nagle nastąpił jakiś przełom, ale to nie jest, ten przełom nie nastąpił jednego dnia. Można wskazać rok, w którym taki przełom nastąpił, ale to było 10 lat pracy dla tych ludzi.
0: I dopiero wtedy my usłyszeliśmy o tych teoriach.
1: I tak samo myślę, że jest dzisiaj.
0: Czyli
1: gdzieś tam siedzi jakiś człowiek i dłubie po prostu tym ołówkiem po papierze i kombinuje.
0: Nie komputerem.
1: Nie, używa komputeru do internetu po prostu i do różnych innych rzeczy. Nie sądzę, żeby komputerem. I gdzieś tam to kiedyś nastąpi po prostu. Jestem przekonany, że będzie straszliwa rewolucja, gdy nagle fizycy zrozumieją, co to jest życie na przykład.
0: Ciągle?
1: Tutaj, to będą jakieś niesamowite rzeczy się działy. Jestem przekonany, podejrzewam, że nie dożyję tych czasów po prostu, ale za 500 lat, kto wie, co się będzie działo.
0: Aż tak długo?
1: Nie wiem. Dzisiaj właśnie moje dzieci włączyły sobie film z wiedzy życia, życie na Ziemi za 5 miliardów lat. Jaka będzie fizyka za 5 miliardów lat? Trudno mi sobie wyobrazić, ale myślę, że będzie inna. Może być dramatycznie inna. Po prostu taka, że zupełnie niewyobrażalna. Tak myślę.
0: Teraz troszeczkę muzyki.

0: kończymy audycję Łowcy Tajemnic. Dzisiaj naszym gościem był fizyk, specjalista mechaniki kwantowej, pan Marek Czachor.
1: Dziękuję za wysłuchanie, jeżeli wysłuchaliście mnie.
0: Oraz Jakub Kaspera, psychotronik, który cały czas naszej dyskusji się przysłuchiwał. Rozmawiał z nami, ale w przerwach, ale rozmawiał. Jakubie, dziękujemy ci.
2: Również.
0: Do widzenia Państwu, do usłyszenia za dwa tygodnie.

0: Chciałbym czarnego Rolls Royce'a. I want a black Rolls Royce.
1: I want a black Rolls Royce.
0: Proszę o 2 bilety pierwszej klasy do Honolulu. Two first class tickets to Honolulu, please.
2: Szczerze mówiąc.
0: Te brylanty są za małe. Three diamonds are too small.

Znowu po nocy wyścig z samym sobą. Obudź te myśli, wróć do bloku. W końcu się wyśpij, może w końcu ona się przyśni. Jestem w domu, wchodzę pod prysznic, spuszczam stąsów. Możesz to wykpić, kostki lodu sączą się w whisky. Te demony mnożą się wszystkim, ho. Miewam w głowie dosyć dziwne fobie, szczerze mówiąc. Żartem pił serio, napisz mi na grobie, szczerze mówiąc. Spędzam życie ciągle swe wewnętrzne zwierzę szczując. Ale czas najwyższy spuścić je ze

soundtrack od tych dwóch chłopaków. Znowu nocny maraton, nie chcę przestać, kompakt na lato. Ma być ASAP, trochę jak flakon. Na tych wersach w drodze za kasą. Zmiana miejsca, koncert mam w Kato. Większość czerwca chodzę za pracą. Ból mnie nęka, biorę panadol. Chcę platyny z nową dekadą, ha? Nocny rajd, bardzo miła droga, szczerze mówiąc. Ale zapach spalin mało mi smakował, szczerze mówiąc. Jeśli spędzasz swoje życie, własne serce trując, czas najwyższy znaleźć antidotum, szczerze mówiąc. Nie wiem jak ty, mało lubię.

Dobry wieczór. Właśnie minęła północ, a więc najwyższy czas na emolucję. Nie wiem dlaczego, ale jestem dzisiaj pełen jakichś negatywnych emocji. Mam nadzieję, że nie przeniesie się to na tą audycję. A że muzykę wybierałem dzisiaj dużo, dużo wcześniej, kiedy jeszcze nie miałem w sobie tych negatywnych emocji, więc mam nadzieję, że nie będzie tego słychać również w muzyce. I zaczynamy bardzo radosnym kawałkiem.

No, mówiłem, że będzie radośnie. Zespół Hot Hot Hit, Kanadyjczycy, ze swojej zdecydowanie najlepszej płyty. To ciekawe, udało mi się przesłuchać chyba prawie całą dyskografię tego zespołu, a jest to kilka co najmniej pozycji i na żadnej pozostałej płycie oprócz tego wydanego w ubiegłym roku Longplaya nie udało im się uzyskać takiej energii i takiej żywiołowości jak na tym właśnie Longplayu. Dobrze, a teraz coś, co ostatnio zrobiło na mnie bardzo, bardzo duże wrażenie. Płyta wieczoru. Dzisiejsza płyta wieczoru, zespół The Moldy Peaches.

No właśnie, może to jest dobry pomysł na taki humor, jaki mam dzisiaj. Z pozoru głuptacka, ale piękna muzyka. Zespół Moldy Peaches, oczywiście z Nowego Jorku. No i tak jak mówię, jedno z większych zaskoczeń ubiegłego roku, jedna z ciekawszych płyt, jakie udało mi się w ostatnim czasie usłyszeć. Kilka słów więcej na ten temat już za chwilę, wtedy kiedy będą się pojawiać kolejne kawałki zespołu Moldy Peaches, które na dzisiaj przygotowałem. Kawałki z tej jedynej jak na razie debiutanckiej płyty zespołu. Jedziemy dalej. Teraz muzyka, która chyba znakomicie odda to, co się dzieje w mojej głowie. Kolejny zespół, no chyba lekkim nadużyciem będzie powiedzenie, że to zespół z Nowego Jorku. Może to jest tak, dokładnie jest to zespół ludzi, którzy wywodzą się z Nowego Jorku, ale przez czas długi mieszkali w miejscowości Amherst, gdyż tam studiowali na tamtejszym dosyć istotnym dla amerykańskiej edukacji uniwersytecie i tam założyli zespół, który jest dla mnie jednym z ważniejszych zespołów, które w ostatnich latach pojawiły się w ogóle na scenie niezależnej. Zespół nazywa się Orchid, a gra tak.

Piękne, prawda? Zespół Orchid. Oczywiście, proszę Państwa, chcę Państwa tą muzyką obudzić oraz ogłuszyć jednocześnie. Tak jak powiedziałem, to chyba muza, która najlepiej oddaje to, co się dzieje w mojej głowie. Bardzo się cieszę, że ten kawałek się tutaj znalazł. Mówiąc szczerze, nie było to absolutnie planowane. Czysty przypadek, ale bardzo trafiony. Dobrze, jedziemy dalej. Zespół, który swego czasu był bardzo głośny, był jednym z tych, które stanęły na czele nowej rockowej rewolucji, jeżeli można takimi patetycznymi słowami się posłużyć. Black Rebel Motorcycle Club nagrał pierwszą płytę jakieś 3 lata temu. Ta płyta była bardzo istotna na nowo. Chłopcy odświeżyli pewne stare klimaty i na nowo zagrali starą muzykę. Kilka tygodni temu ukazała się ich druga płyta, moim zdaniem dużo gorsza od pierwszej, ale sprawdźmy to sami. Black Rebel Motorcycle Club.

Black Rebel Motorcycle Club. No, może nie było to takie złe, jak mi się wydawało na początku. Może słuchałem tego w niewłaściwym momencie. No nie wiem. Black Rebel Motorcycle Club. A teraz krótkie wspomnienie z wakacji. Zespół ze Szwecji, który udało mi się zobaczyć na festiwalu w Pilźniu, o którym już kilkakrotnie wspominałem. Zresztą nie będzie to chyba jedyne dzisiejsze wspomnienie z festiwalu z Pilzna. Zespół nazywa się Jet Pilot, a gra mniej więcej tak.

No bardzo ładny ten zespół, a właściwie muzyka tego zespołu. Muszę przyznać, że chyba od tych pamiętnych wakacji nie słuchałem jeszcze tego utworu. A bardzo mi się podobał po tym długim okresie. Nie zawsze tak jest. Zwłaszcza ta początkowy riff wzorowany wyraźnie na zespole Guns N' Roses. Bardzo to było zabawne, muszę przyznać. Dobrze, jedziemy dalej. Teraz, proszę Państwa, coś absolutnie specjalnego. Coś, czego jeszcze nie robiłem. Jednym słowem, mój pierwszy raz. Proszę Państwa, najbardziej gorący utwór, jaki mogą sobie Państwo wyobrazić.

zagranicznej nazwy, jest jak najbardziej polskim zespołem. Wywodzi się zresztą z podobnych rejonów, z których wywodzi się kilka innych grup emowych. To takie jakieś emowe zagłębie w Polsce, okolice Wołowa i Wrocławia. To stamtąd właśnie pochodzą takie zespoły jak Saturn Day, Stefans, Kill Your Television, no i właśnie Blue Raincoat. Płyta zespołu Raincoat nazywać się będzie Objects in the Mirror Are Closer than They Appear, czyli taki napis, jaki możecie zobaczyć na lusterkach samochodowych. A z tej płyty posłuchamy utworu Small Town Addiction. Zespół Blue Raincoat.

No proszę Państwa, jestem pod wrażeniem. Zespół Blue Raincoat, kawałek Objects in the Mirror Are Closer Than They Appear z płyty Small Town Addiction, która ma mieć swoją premierę 20 listopada. Proszę Państwa, jestem pod wrażeniem. Bardzo, bardzo to było amerykańskie. Bardzo, bardzo to było ładne. Tekst oczywiście o nieszczęśliwej miłości. Muzyka bardzo piękna. Myślę, że będziemy wracać do tego kawałka, a ja z dużą niecierpliwością czekam na płytę Blue Raincoat. Bardzo dziękuję za ten prezent. Tyle na ten temat. Jedziemy dalej. Wracamy do wrażeń, do wspomnień z wakacji. Znowu zespół, który wystąpił na festiwalu w Pilsnie. Zespół tym razem z Japonii. Zespół nazywa się Thousand Travels of Java Harlal i będzie ostro.

To byli trzej wściekli Japończycy z zespołu Thousand Travels of Java Harlal, który niedawno przejechał przez całą Europę i zostawił po sobie bardzo dobre wrażenie. Dobrze, wracamy na naszą płytę wieczoru, bo to już najwyższy czas, żeby znowu spotkać się z zespołem The Moldy Peaches. The Moldy Peaches, nie mylić z Peaches, wokalistką, która pochodzi z Kanady i grała niedawno koncert w tym mieście, drugi raz zresztą koncert w tym mieście zagrała. Pierwszy raz wystąpiła w sopockim Sfinksie, a później rok temu na wielkiej, ogromnej scenie, na największej imprezie muzycznej tego lata, czyli na koncercie Björk, poprzedzała tą właśnie wokalistkę. Ale nie o tym miałem mówić, to nie Peaches, to Moldy Peaches, zespół z Nowego Jorku, zespół szaleńców, którzy grają mniej więcej tak.

These guys are crazy. Należałoby raczej powiedzieć o członkach zespołu The Moldy Peaches. Grupa pojawiła się bardzo niedawno. Wcześniej jej członkowie grywali na scenie alternatywnej Nowego Jorku, obijali się gdzieś tam o klimaty alt-countrowe, o jakąś balladę, o takie historie. Zresztą będziemy mieli okazję przekonać się o tym jeszcze dzisiaj. No i wreszcie założyli zespół Moldy Peaches, składający się z kilku osób, chociaż w nagraniach tej grupy właściwie tego nie słychać. Muzyka, jak słychać, właściwie trzeba by powiedzieć prymitywna, ale pięknie prymitywna. Tyle na ten temat, teraz jedziemy dalej. Zostajemy w Nowym Jorku, zespół Liars, czyli zespół, w którym główną rolę odgrywa narzeczony Karen O z zespołu Yes. Że tak plotkarsko zapowiem to, co za chwilę nastąpi, ale oczywiście zespołem Liars warto się zainteresować nie tylko dlatego. Kawałek Tumbling Walls Buried in My Head, zespół Liars.

To był zespół Liars, w charakterystycznym dla siebie utworze, w którym rytmiczne, gitarowe granie łączy się z dużą ilością elektroniki. Jedziemy dalej, będzie jeszcze trochę ostrzej, wszak to dopiero połowa audycji. Zespół Ikara Cold i kawałek zatytułowany Sink Venice, czyli bardzo anarchistyczne nawoływanie do zatopienia Wenecji. Ikara Cold oczywiście z USA.

To był zespół Ikara Cold, kawałek zatytułowany Sing Venice. I tak jak mówiłem, członkowie zespołu The Moldy Peaches, czyli głównej gwiazdy dzisiejszego wieczoru, mają swoje projekty solowe i zobaczmy, jak to wygląda, jak te projekty solowe się prezentują. Zacznijmy od Adama Greena, czyli głównego wokalisty zespołu. Adam Green w kawałku zatytułowanym bardzo w charakterystyczny sposób I Wanna Die. Adam Green.

0: Krótko, ale treściwie, smutno i łagodnie wystąpił Adam Green, a za chwilę wystąpi jego koleżanka z zespołu The Moldy Peaches, Kimia Dawson, również w solowym projekcie, a więc jedna piąta Moldy Peaches, pani, która nazywa się Kimia Dawson.
1: Dick Jakes, little snakes, fashion accessories.

To była Kimia Dawson, wokalistka zespołu Moldy Peaches. No i jak widać, Adam Green do swojej twórczości solowej podchodzi bardzo poważnie i nagrywa spokojne, wyważone utwory z przejmującymi, chociaż nie pozbawionymi czarnego humoru tekstami. Natomiast Kimia Dawson, jak widać, szaleje i bawi się dobrze, tak samo jak w zespole Moldy Peaches. Do Moldy Peaches jeszcze wrócimy dzisiaj, ale póki co czas na trochę wspomnień sprzed lat. Dwa bardzo, bardzo stare kawałki z dwóch stron Atlantyku. Zacznijmy od Wielkiej Brytanii i to jest prawdziwa gwiazda, której blask świeci do dzisiaj.

To był oczywiście zespół The Smiths, legendarny zespół The Smiths z Morrisseyem na wokalu. Kawałek nazywał się William, It Was Really Nothing. Przenosimy się na drugą stronę oceanu, mniej więcej w tym samym czasie na Wyspach Brytyjskich rodzi się scena emo i jednym z twórców tej sceny jest zespół Three, który nagrywa dla wytwórni Discord. A więc słuchamy utworu zespołu Three zatytułowanego Domino.

To był zespół Three, zespół z wytwórni Discord. Zostajemy za oceanem, zespół Jimmy Eat World i kawałek, który powinien się z racji tytułu znaleźć na początku tej audycji. Kawałek nazywa się Opener, czyli otwieracz. Co prawda my już właściwie jesteśmy bliżej zamknięcia audycji, ale zespół Jimmy Eat World na pewno znajdzie dla siebie miejsce.

To były amerykańskie gwiazdy niezależnego grania, zespół Jimmy Eat World, ale w nieznanym raczej kawałku Opener. Kawałku dosyć starym i kawałku z okresu działalności tej grupy, kiedy nie była ona jeszcze zdecydowanie gwiazdą. Najwyższy czas wrócić na płytę grupy, która gwiazdą nie była i nigdy nie będzie. Moldy Peaches i kawałek otwierający płytę zatytułowany Lucky Number 9.

Pięknie, prawda? Tak się zaczyna płyta grupy Mall the Peaches. Powiem jeszcze tylko tyle, że na koncertach Mall the Peaches występują w sposób następujący. Kimia Dawson występuje w naturalnej wielkości przebraniu Alfa. Nie wiem, czy pamiętacie takiego pluszaka z kosmosu, który swego czasu święcił triumfy w polskiej telewizji. Adam Green natomiast przebrany jest w obcisły niebieski strój wzorowany na stroju Supermana, obszyty frędzlami żółtymi czy złotymi. Bardzo to wygląda bajecznie. Warto zajrzeć na stronę zespołu The Mall the Peaches po to, żeby się o tym przekonać. Ja chciałbym się przekonać, czy ktoś mnie jeszcze słucha. Jeżeli ktoś tu jeszcze ze mną jest, bardzo proszę, odezwijcie się do mnie na kanale SAR albo odezwijcie się do mnie telefonicznie. Siedzę tutaj, jestem dla was, gram dla was i mam nadzieję, że jesteście tam dla mnie. Jedziemy dalej. Zespół, który pojawił się w ubiegłym roku, ale zmienił wszystko dla wielu ludzi.

To był oczywiście zespół Interpol, zespół z Nowego Jorku, który okazał się prawdziwym objawieniem. Zespół obecnie siedzi w studiu i nagrywa swoją drugą płytę i ja już nie mogę się doczekać tego, jaka ta druga płyta będzie. No dobrze, jedziemy dalej. Jeszcze przed nami kilka utworów do końca audycji. Zaczynamy od zespołu, który pojawił się w tamtym tygodniu i nadal jest dla mnie wielką niespodzianką ostatnich miesięcy. Coheed and Cambria z najnowszej płyty In Keeping Secrets of Silent Earth 3. Utwór tytułowy.

To był zespół Coheed and Cambria, a do końca audycji zostało już nam naprawdę niewiele czasu, a przed nami jeszcze kilka utworów. Pierwszy z nich to cover grupy The Clash, ale zupełnie nietypowy i chyba dostosowany do tej pory. Moby zagra ten kawałek, a zaśpiewa Heather Nova. Utwór nazywa się Straight to Hell.

Przyznaję się, że w życiu nie zgadlibyście, że to cover zespołu The Clash. Tak, tak, tego samego punkowego The Clash, utwór zatytułowany Straight to Hell Boys wykonywała tutaj grupa, właściwie wykonywał Moby i Heather Nova. No dobrze, przed nami już naprawdę nie bardzo niewiele czasu, a więc kończmy powoli tę audycję. Wracamy na po raz ostatni w dniu dzisiejszym na płytę zespołu The Mall, The Peaches i z tej płyty utwór drugi zatytułowany Jorge Regula.

Bardzo właściwe hasło w tym momencie. Let's go to sleep zaśpiewał zespół The Moldy Peaches. I to już prawie koniec dzisiejszej audycji. Przed nami jeszcze tylko co tygodniowa piosenka na pożegnanie, czyli Put Me to Sleep zespołu Rainer Maria. I to już będzie wszystko na dzisiaj. Zapraszam na emolucję za tydzień, jak zwykle we środę o północy. Jak zwykle zagram dla Was trochę alternatywnej gitarowej muzyki. A na dzisiaj to już wszystko. Zostawiam Was z zespołem Rainer Maria i mówię Wam dobranoc.

Pan Wyspiański kreśli pejzaż pastelami i wywija zakrętasy pod wąsami. Osty maki, chabry, głogi i konkole, ja je czuję, ja je kocham, ja je wolę. Ornamenty Akropolu i Paryża niech się srożą pod niebiosa, ja się zniżam, by wyciągnąć z tego błota rudę gliny i ulepić z niego wrota przez jaśminy. Przez jaśminy? Jakie wrota? Może jaśni? Śniło mi się, lecz pamiętam, Polska właśnie. Co się śniło? Nic nie śniło, zawsze było. Widok zwykły, z wieku na wiek, zwykle miło. Pan Wyspiański zwraca honor tej kałuży, w której wzrok najbardziej zwykle zwykł się nużyć. Pół stulecia to już 100 lat, jak kałużą wyżłobioną na asfalcie szosy burzą mknął i warczą zgrzebne wózki kolorowe po pod Wawel, gdzie pejzaże pastelowe były, będą jak witraże, gdy powietrze jest po burzy i po ostrym, palnym wietrze. Były, będą jak witraże, gdy powietrze jest po burzy i po ostrym, palnym wietrze. Gdy powietrze dziś w Krakowie spopielałe, patrz, naprawdę te pejzaże są wspaniałe. Czarne kreski wzorów schemii jak wirusy, w wodzie na herbatę niewidzialne fusy. Wielkie wrota, wiek cywilny, nowych splinów, pozłacane złotem żyta wśród jaśminów. Przez jaśminy? Jakie wrota? Może jaśniej? Śniło mi się, lecz pamiętam, Polska właśnie!

Wosk. Wosk. Wosk. Wosk. Biodra kręcą się jak woski, przejmują salon. Wosk. Wosk. Wosk. Wosk. Biodra kręcą się jak wosk. Wosk. Wosk. Wosk. Wosk.

0: Halo, halo. Okej, głośność chyba nie pikuje. Witamy serdecznie w audycji opóźnionej o 6 minut, ponieważ złośliwość rzeczy martwych to jest fakt prawdziwy i niestety komputer nam się zwiesił, ale już zaczynamy. Ja jestem Tymek, a ze mną jest...
1: Max, cześć.
0: I zaprezentujemy wam piosenki, które lubimy, które są dla nas jakkolwiek ważne. I to w sumie można zaczynać, bo to jest tak naprawdę audycja o niczym i o wszystkim. Ja niestety przegrałem rzut monetą, więc zaczynam to całe przedsięwzięcie. I moją pierwszą piosenką będzie piosenka pana Joel Zimmermana, znanego szerszej publiczności jako pan Deadmau5. Na pewno, jeśli ktoś zajmuje się produkcją muzyki elektronicznej i nie tylko, to kojarzy to nazwisko. Jest to zdecydowanie producent, który wywarł bardzo duży wpływ na wielu właśnie aspirujących producentów. Jest to człowiek, który powiedział bardzo piękną rzecz, że jeśli muzyka, którą ktoś robi, zainspiruje albo spodoba się chociaż jednej osobie, to znaczy, że było warto. Co prawda jest to też osoba, która jeździ Ferrari i z muzyki zarabia krocie, także to trzeba brać z grudką wątpliwości. Ale może ja już nie będę przedłużał, tylko puszczę pioseneczkę.

0: Więc to był pan Deadmau5 w piosence Sophie Needs a Ladder. Zresztą ten tytuł jest bardzo nieśmiesznym żartem, więc może nie będę go opowiadał, bo dotyczy się konkursów DJ-skich. Ale pomijając ten fakt, może przejdźmy do kolejnej piosenki. Teraz to będzie taka międzynarodowa kolaboracja, bym powiedział, bo mamy tutaj akcent holenderski, afgańsko-niemiecki, a przede wszystkim polski, ponieważ artystą jest Mister Polska, nasz produkt eksportowy w Holandii. Piosenka nosi tytuł Pistolet i jest to tytuł bardzo mylący, ponieważ wydaje mi się, że nie jest ona o broni palnej, a pan Mister Polska jest polskim towarem eksportowym na rynek holenderski, także tu możecie sobie wyrobić opinię, co mogą o nas sądzić Holendrzy. Zapraszam serdecznie do posłuchania.
1: Pistolet.

Także to był pan Polska w piosence Pistolet. Zapomniałem dodać, że pojawił się tam również gościnnie polski raper Malik Montana. To był właśnie ten akcent afgański. Kolejna piosenka to jest zupełnie inny gatunek. Ogólnie mianownikiem wspólnym wszystkich tych utworów, które przynajmniej ja wybrałem, jest to, że nie mają żadnego mianownika wspólnego. Także znajdzie się tu coś dla każdego, więc wszyscy będą niezadowoleni. Kolejny utwór znalazł się tylko i wyłącznie dlatego, że Spotify, dla tych, którzy nie wiedzą, to jest taka aplikacja, gdzie można słuchać muzyki. Powiedziało, że to jest dobra piosenka, posłuchaj jej. I przyznałem Spotify rację. Kings of the Rollers. W życiu nie słyszałem o tych trzech panach. Jest to trójka producentów z Londynu i zajmują się oni takim gatunkiem jakimś drum and bass. I jak sama nazwa wskazuje z angielskiego, gatunek w skrócie polega na tym, że są bębny i jest bas. I o wiele więcej rzeczy tam nie ma. Aczkolwiek, mimo szybkiego tempa, ta piosenka jest bardzo spokojna poniekąd. Także zapraszam do odsłuchania.

Więc to byli Kings of the Rollers w utworze Somebody Else. W kolejnym utworze musimy się troszkę cofnąć w czasie, ale nie aż tak bardzo, bo cofamy się do ery MySpace'u i emo. Telefonów na klawisze, wysyłania SMS-ów po nocach i dziwnych skrótów, których musieliśmy się uczyć w szkole, jak mówi się po młodzieżowemu. Zespół nazywa się Attack Attack. Piosenka nazywa się Stick Stickly i jest powszechnie uważana za piosenkę złą. Ludzie, którzy jej słuchają, przyznają, że jest to obiektywnie zła piosenka, a ludzie, którzy jej nie słuchają, no nie zaprzeczają. Ostrzegam, że jest to muzyka dosyć ciężka, także uwaga.

to było atak w utworze Stick Stickly. I znowu zmieniamy klimat i znowu zmieniamy kraj. Teraz lecimy przez połowę świata do Australii i Nowej Zelandii również. Flume. Jest to producent, który swój prym miał jakoś 7 lat temu. Był przez wielu uznawany jako jeden z najbardziej obiecujących i najbardziej innowacyjnych producentów muzyki elektronicznej naszych czasów. Zaliczam się do grona tych osób. Jego styl jest bardzo oryginalny i od razu rozpoznawalny. Jego pod względem produkcyjnym i pod względem technik, które są zastosowane w tych utworach, jest to, myślę, że jeden z najlepszych producentów, jacy chodzili po tej ziemi. A na wokalu jest znana nowozelandzka wokalistka Lord albo Lordi. Nie mam pojęcia, jak to się czyta. No to posłuchajmy w sumie troszkę spokojniejszy utwór, także jak ktoś headbangował albo tańczył do poprzedniego utworu, to może usiąść spokojnie i odpocząć.

0: to pobyliśmy trochę muzycznie za granicą, ale najwyższy czas, żeby wrócić do naszego pięknego, rodzimego kraju. I Max, co sądzisz o tak wspaniałym gatunku, jakim jest disco polo?
1: Nie jest to muzyka, której słuchałbym w swoim wolnym czasie, ale do zabawy jak najbardziej pasuje.
0: No to się trochę pobawimy w takim razie. Wykonawczyni.

i nazywa się Sandra S. I tutaj wydaje mi się, że do tej piosenki trzeba zobaczyć teledysk, bo ta pani byłaby idealną pokerzystką, z racji tego, że ilość botoksu w jej twarzy jest tak ogromna, że nie widać, czy się uśmiecha, płacze, jest zła. Ale piosenka nazywa się Big Klamoty i no cóż, myślę, że możecie się domyślić, o czym jest.

W sumie jedynym minusem tej piosenki jest to, że nie dowiadujemy się, co mały sądzi o propozycji pani Sandry. Ale teraz coś troszkę bardziej poważnego, że tak powiem. Grimes, znana, nad czym troszkę ubolewam, szerzej jako żona, tego się partnerka Ilona Muska, to kanadyjska producentko, piosenkarko, reżyserka. Ta pani w sumie robi wszystko, jeśli chodzi o sztukę. Tworzy też bardzo szerokie piosenki z bardzo szerokiego spektrum gatunków i piosenka, którą chciałem puścić, nosi tytuł My Name is Dark i według Wikipedii to jest połączenie industrialu i grunge'u, ale Wikipedia się myli w tym przypadku. Czy jestem w stanie podać lepsze gatunki? Absolutnie nie. Ale to w sumie każdy może sobie określić samemu.

0: I to już była ostatnia piosenka ode mnie. Mam nadzieję, że nie odeszliście wszyscy od radioodbiorników po tej starannie dobranej selekcji utworów, które tu się wydarzyły. I teraz przekazuję pałeczkę pierwszeństwa Maxowi.
1: Dzięki wielkie. Cześć, nazywam się Max i dzisiejszego wieczoru chciałbym pokazać wam muzykę, którą słucham i którą się interesuję. Pierwszym artystą, którego chciałbym dzisiaj zaprezentować, pochodzi z Comptonu w stanie Kalifornia. Chodzi mi tutaj oczywiście o Kendricka Lamara. We wrześniu ubiegłego roku ogłosił on, iż pracuje nad swoim kolejnym albumem, na który wyczekuje z wielką niecierpliwością. Dziś natomiast chciałbym puścić utwór z mojego ulubionego albumu tego rapera, z albumu To Pimp a Butterfly, a tym utworem jest King Kunta.

0: Ja muszę szczerze powiedzieć, że ja Kendricka znam tylko i wyłącznie z wiadomo Humble i to chyba jest King of the Hill, czy tak, ta się, ta, ta, na, tak się nazywa piosenka, ale nie wiedziałem, że on nawiązuje tak czasami do jednak tych bardziej oldschoolowych brzmień.
1: Tak, zdecydowanie jest to świetny kawałek, zainspirowany funkiem. A dalej idąc tym tanecznym, funkowym tropem, następny utwór został stworzony przez duet Silk Sonic we współpracy z legendą tego gatunku, jakim jest Bootsy Collins. W skład tego duetu wchodzą Bruno Mars i Anderson .Paak. W tym utworze słychać, jak świetnie bawią się oni dźwiękiem oraz słowem. Posłuchajmy zatem Fly As Me.
2: One, two, make you wanna.

Chciałbym teraz powrócić do rapu i jednocześnie przenieść się na nasze polskie podwórka. Nie ucieknę się jednak tutaj do obecnego mainstreamu, a duetu, który ten mainstream uformował i go stale inspiruje. Łona i Weber w utworze Rozmowa.

0: kurwa, ja tutaj musiałem sufit wykładać, by ten numer tak da, ra, ta, ta.
1: Ja w sumie nie wiedziałem, że właśnie Łona i Weber stoją właśnie jako ta podstawa naszego mainstreamu, bo tak w sumie cały czas rzuca się tylko paktofonika, ale oni w sumie robili bardziej psychorap, a nie taki właśnie rap pod duszkę, że tak powiem, do posłuchania dla każdego.
2: Właśnie w jednym z wywiadów przeprowadzonych z Taco Hemingwayem powiedział on, że jego zainteresowanie rapem wyszło z tego, że chłopak jego siostry zabrał go kiedyś na koncert Łony i Webera i właśnie tak się zaczęła jego przygoda z tą muzyką. A następny prezentowany przeze mnie utwór jest autorstwa zespołu, który również jest głęboko ukorzeniony w muzyce hip-hopowej. Chociaż na pierwszy rzut oka mogło wydawać by się inaczej. Mowa tu o Fish Emade Tworzywo. Zespół ten powstał z inicjatywy dwóch braci, Piotra Emade i Bartosza Fisza Waglewskich. Tym utworem jest Fanatycy z albumu Drony.

Lao Tse jest jednym z moich ulubionych polskich zespołów. W grudniu 2019 roku miałem przyjemność być na ich koncercie. Jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy, gdyż niedługo później zespół ogłosił zawieszenie działalności. Na szczęście wcześniej otrzymaliśmy od nich świetny album, jaki jest Wiedza o społeczeństwie. Przy produkcji muzycznej tego krążka pracował wcześniej wspomniany Emadę, a głos Fisza pojawia się w utworze, który zaraz usłyszycie. Kapitan Polska.

0: a sprawa polska, a sprawa polska, a sprawa polska.
1: Tak patrząc po tych ostatnich dwóch utworach, które puściłeś, to ty chyba powinieneś być w Radiu 357, nie w Radiu SAR.
2: Mam taki cel, żeby kiedyś się w tym radiu znaleźć. Chciałem, aby ostatnia piosenka w moim dzisiejszym zestawieniu była czymś specjalnym, czymś osobistym. Nie mogłem wybrać inaczej niż Alt J, który jest jednym z moich ulubionych zespołów od wielu, wielu lat. Wybrałem album An Awesome Wave, pierwszy album tego zespołu, który w maju tego roku będzie miał swoją dekadę. Dziękuję, że mogliśmy spędzić razem dzisiejszy wieczór. Chciałbym pozdrowić wszystkich słuchaczy i do usłyszenia już wkrótce. A przed wami Breeze Blocks. She may contain the urge to run away, but hold her down with soggy clothes and breeze blocks.

0: Trochę za szybko się pożegnaliśmy, dlatego powtórzymy to. Dziękuję bardzo wszystkim słuchaczom za wspólnie spędzony wieczór. Chciałbym pozdrowić i zaprosić na więcej już wkrótce.
1: Ja również chciałbym się pożegnać i również pozdrowić serdecznie moich rodziców, którzy wiernie słuchają moje przyszywane wujostwo, które również słucha wiernie i mam nadzieję, że do zobaczenia, tak właściwie do usłyszenia już wkrótce. Do widzenia.

0: Wosk. Biodra kręcą się jak woski, przejmują salon.
1: Wosk.
0: Biodra kręcą się jak wosk.
1: Wosk.

ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

piękny i takie mądre miał oczy. Potem to już te oczy zgasiłem, a on w dół się stoczył. Tył jego głowy wybrałem, tych jego oczu się bałem. A teraz echo w tym lesie szydzi, że ziemia nosić mnie.

Na skraj miasta wyszło kilku takich, z których każdy o podróży sobie śnił. Zbudowali dworzec kolejowy, każdy kupił sobie bilet w nim. Lecz kiedy już pociąg nadjechał i stał na peronie zdyszany, ktoś spytał więc, dokąd jedziemy? Usłyszał, na razie wsiadamy. Po chwili już siedząc przy oknach, rzucali okrzyki zdumienia. Mijali widoki tak piękne, że spełnić się mogło marzenie. Lecz oni pędzili wciąż dalej, szukając piękniejszej ziemi. Ktoś spytał więc, dokąd jedziemy? Usłyszał, na razie jedziemy. Rozmowy ciągnęły się długo i pewno by jeszcze potrwały, lecz pociąg już bieg swój zakończył, więc każdy ten postój pochwalił. Zaś kiedy już wyszli z wagonów, to nagle w zdumieniu usiedli. Ktoś spytał więc, gdzie my jesteśmy? Usłyszał, na razie tu, gdzieśmy wsiedli. Lecz gdyby ktoś mylnie osądził, że w całej tej podróży jest strata, niech wie, podróże kształcą, a zwłaszcza dookoła świata.